Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku piekoł, w kształcie kogutków bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd strzeże Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

przyjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolności.

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

0: Nie zabijaj. Pozytywny festiwal przeciwko zabijaniu. Już 2 maja w Olesie na Opolszczyźnie zagra 15 zespołów reggae. Do tego scena soundsystemowa, warsztaty bębniarskie i wegetariańskie jedzenie. Więcej informacji www.niezabijaj.com. Olesno, 2 maja.
1: No, witajcie. Z tej strony Barti. Jak co tydzień, w sobotni wieczór zapraszamy na godzinkę z Punk Reggae Ska. Audycja mocno muzyczna, mało kontrowersyjna. Zaczynamy od fajnej rzeczy, która się zdarzyła ostatnio na osiedlu studenckim przy ulicy Trogutta, a mianowicie w klubie Radiostacja, więcej nie powiem, ona ma jakąś dwuczłonową nazwę, nieważne. Odbył się koncert legendarnego zespołu, który się nazywa KSU. To było dzień po koncercie w Uchu. I ten koncert, z tego co się dowiedziałem, nie mógł być mocno propagowany. Taka była umowa, reklamowany, przepraszam. I może dobrze, ponieważ było trochę mniej ludzi, nie było strasznie ciasno i przyszli tylko ci, którzy chcieli przyjść, a nie przypadkowi ludzie. No i powiem tak, że zespół grał 2,5 godziny, był to 2,5 godzinny koncert. Najpierw było z 1,5 godziny ostrego grania, potem była krótka przerwa i znowu mnóstwo, tutaj godzina grania. Dalej, było bardzo fajnie. Ci, którzy byli, to wiedzą. I z tej właśnie okazji, że było KSU w klubie Radiostacja, to będzie właśnie KSU i Płyn pod prąd, czyli małe przypomnienie ostatniego środowego wieczoru w Radiostacji.

No, i tak mniej więcej było w radiostacji w ostatnią środę, tak przez 2 godziny. Ci, którzy byli, na pewno nie żałują, bo było naprawdę świetnie. Ostry, dobry punk rock. Zespół KSU nocował w DS2, czyli w tym DS-ie, gdzie mieszkam ja, gdzie mieści się studio SAR. Można było ich zobaczyć w czwartek rano. Z tego co wiem, to była ostra libacja do 4 nad ranem w pokoju 33A chyba. Kolega mi mówił, a później spali u niego w pokoju i on ich nagrał jak chrapią. Więc jak na sieci pewnie niedługo się pojawi filmik chrapiące KSU, więc jak ktoś chce, to niech ściągnie. A teraz wracając do klubu Radiostacja, który staje się chyba, mam nadzieję, że się stanie czymś podobnym do Ucha, chociaż w mniejszym wydaniu, bo warunki pewnie lokalowe i nagłośnieniowe i finansowe są trochę nie do porównania z klubem Ucho, ale miejmy nadzieję, że będzie więcej takich koncertów, bo są tego, co do tego dobre oznaki. Bo mianowicie 28 kwietnia w klubie Radiostacja wystąpi taki zespół z Redy, pochodzący z Politechniki Gdańskiej. Taki zespół, który grał na urodzinach Studenckiej Agencji Radiowej. Ten zespół nazywa się Drewno From Las. I teraz właśnie z ich płyty, którą wtedy otrzymałem, drewnianej płyty, która jest wykonana, okładka wykonana jest z drewna, poleci utwór numer 5, najlepsza piosenka według mnie, i teraz takim profesjonalnym już wykonaniem, bo ona krążyła wcześniej trochę. Piosenka nazywa się Polski Film i teraz właśnie Polski Film z nowej płyty Drewna From Las.

0: słuchacie Studenckiej Agencji Radiowej.
1: No, to było Drewno From Las z swojej nowej płyty, chyba pierwszej nawet płyty, którą wydali, takiej oficjalnej, bo jakieś MP3 zawsze krążyły po sieci, odkąd ja pamiętam. No, oni teraz będą koncertowali 28 w klubie Radiostacja, więc wszystkich chętnych zapraszam. Zespół naprawdę fajny, młody i mi swego czasu i nawet teraz przypomina właśnie trochę Doorsów z tymi ich klawiszami takimi fajnymi. No i ogólnie miałem okazję poznać zespół, więc chłopaki są bardzo fajni. Mają wokalistkę z fajnym głosem, piszącą fajne teksty, więc myślę, że warto się wybrać na koncert. Będzie na pewno fajowo. Kolejną muzyką, jaką dzisiaj dla was przygotowałem, jest zespół... Ojejku, wypadło mi z głowy. Allianz. Boże święty. Dobra, jakby zapodam, a się w międzyczasie zastanowię, co za zespół, okej? Okay?

No, ja się tutaj trochę na początku przyczaiłem i powiedziałem, że nie wiem, co to jest, ale tak naprawdę to wiedziałem, tylko nie chciałem wam powiedzieć, chciałem wprowadzić lekkie zamieszanie. Oczywiście to był zespół Allianz, pomieszanie zespołu Pijama Porno z innymi panami. No, Boże, ja jeszcze nadal nie jestem pewien, czy to był Allianz. Sam nie wiem. Nie wiem, już taki mam mętli w głowie z tą piosenką, z tymi dwoma piosenkami. Ale w każdym razie były fajne, prawda? To się liczy, były fajne. Druga była fajna o tym, że należy czerpać doświadczenie z własnego życia. I pić wódkę tylko z dobrymi znajomymi, nigdy w gronie artystów, bo to nigdy nie wiadomo, co to jest. Dobra, teraz pojedziemy w trochę ostrzejszych klimatach i będę na pewno wiedział, co to jest. A to jest AC Drinkers i Pizza Driver. A jeszcze zapraszam na kanał YouTube'owy SAR. #SAR.

0: Studencka Agencja Radiowa.
1: No i tak jak obiecałem, będzie trochę ostrzej przez chwilę. To był AC Drinkers i piosenka Pizza Driver. W sumie nigdy nie lubiłem AC Drinkers. Nigdy. Dobra, a teraz zespół, który lubiłem zawsze. I jest to chyba jedna z... To była pierwsza płyta, którą słyszałem tego zespołu i piosenka też jedna z pierwszych, chyba jedna z lepszych, którą kiedykolwiek nagrali, chociaż później pojawiły się takie większe hiciory typu Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz. A teraz będzie inna piosenka, nie będzie o miłości i nienawiści, będzie o życiu, czyli Brook.

Dziękuję Tobie, mamo, za to, że zawsze przy mnie byłaś. Dziękuję za każdy dzień i noc. Dziękuję za wszystko, czego mnie tak długo uczyłaś. Pamiętam każde słowo. Mówiłaś, bądź dobry, uczciwy. Ufaj ludziom, synu. Tak mówiłaś.

myślałem, że będzie ostatni. Ktoś napluł mi w twarz. Pomyślałem, że już nigdy tego nie zrobię.

Niezło Jatka, co? Fajna piosenka, naprawdę niezła. Naprawdę. Aż sobie podgłośniłem na maksa i śpiewałem. Ale tak wiecie, wiecie sami. Sam sobie. Dobra, nieważne. Kolejna i może ostatnia piosenka z takich cięższych dzisiaj. No chyba tak. Piosenka, która ma fajną historię osobistą, a jak osobistą to nie zdradzę wam, bo dzisiaj nie jestem osobisty, dzisiaj jest mój sceniczny tutaj, jestem tutaj jako redaktor, nie jako Barti, więc nie będę opowiadał swoich prywatnych spraw, ale ją zapodam, a ci, którzy wiedzą, o co chodzi, to będą się śmiali. Prawda? Mokorp? Prawda? No to Armia i Niezwyciężony.

No. I to by było tyle, jeśli chodzi o zespół Armia i piosenkę Niezwyciężony. Teraz zmienimy trochę klimat na trochę lżejszy, ale jeszcze wrócimy pewnie do jednej cięższej piosenki, bo teraz mi wpadła tutaj i tak, to taka okazja, powiedzmy, będzie specjalna dedykacja dla kolegi ze Stanów Zjednoczonych. Ale to później. Teraz będzie trochę bardziej komercyjnie może, tak powiem, chociaż może i nie. No ale nic. Zapraszam na kanał jutrowy #sar, dostępny także ze strony www.sar.pl, i tam mamy takie coś jak czat i proszę sobie wejść, i jeśli ktoś ma jakieś uwagi do audycji, do mnie, lub chce porozmawiać z ojcem prowadzącym, to zapraszam na nasz czat. Można też przez IRCA oczywiście wejść normalnie jako #sar. Zapraszam. A teraz będzie Pijama Porno i Ezoteryczny Poznań.

No, to była pijama porno z miasta Poznania. Tak sobie myślę, że jak będę wychodził z studia, to też będę lekko uwalony, jak będę wracał z radia. Bo taki ciężki dzień dzisiaj, prawda? Konferencje, seminaria i później jeszcze obiad, jingle i takie tam, takie tam. Dobra, a teraz będzie już zupełnie spokojnie, bo będzie zespół Izrael i piosenka Pajka Pokoju.

No, i to była najbardziej spokojna piosenka w dzisiejszej audycji, tak podejrzewam. Chociaż może na koniec jeszcze będzie bardzo spokojna, ale to taka zupełnie końcowa niespodzianka. I przepraszam za to no za każdym razem, jak wchodzę, bo teraz się właśnie złapałem, że tak cały czas no. I dobrze, teraz będzie taki zespół, który dzisiaj dopiero znalazłem. W sumie wiem o nim bardzo, bardzo mało. I wiem, jak się nazywa i jaka będzie tytuł piosenki. Zespół nazywa się i kryje się pod dziwną nazwą Abnegare. Tak się nazywa zespół, a piosenka nazywa się Monolog. Jest to polski zespół, bo śpiewałem po polsku. Abnegare i Monolog, więc zapraszam.

0: Cześć, Wojtek Wojda, Farbenlere, pozdrawiam wszystkich wiernych słuchaczy waszej stacji.
1: I to był właśnie Wojciech Wojda, zespołu Farbenlere, który was serdecznie, najserdeczniej pozdrawiał. No, ale dzisiaj Farbenlere nie będzie, było tydzień temu, więc co się będziemy powtarzać, prawda? A teraz coś takiego, jak już pozostaniemy w tym klimacie i stwierdziłem, że w klimacie regowym to już będzie regę do końca prawie, oprócz ostatniej piosenki, a to jest przedostatnia piosenka. A ostatnia piosenka to już nie będzie ta niestety, która miała być dedykowana koledze z Stanów Zjednoczonych. Więc, ale to już wiem jak to rozwiąże, będzie jeszcze ta dzisiaj piosenka, więc spokojnie, nie bójcie się nic. Teraz będzie utwór zespołu Fate pochodzący z festiwalu Winter Reggae.

cytat. Nie ja tak wymyśliłem, cytat, że jest to film o zbliżaniu się człowieka do zła. I naprawdę po obejrzeniu tego filmu zgodziłem się z tym cytatem całkowicie. Więc zapraszam wszystkich do obejrzenia filmu Czas Apokalipsy z świetną muzyką, między innymi zespołu The Doors. Piosenka na koniec nazywa się The End. Żegnam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia za 2 tygodnie, bo za tydzień jest weekend majowy i mnie na pewno nie będzie, bo jestem wyjechany. Będę wyjechany, więc do zobaczenia za 2 tygodnie. A przez ostatnią godzinę mówił do Was Barti. Dziękuję bardzo i miłej zabawy. Być może w środę na drewnie From Las i ogólnie życzę Wam wszystkiego najlepszego. 11 minut z The Doors i The End.

stracone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie.

Shh.

0: Moi drodzy słuchacze, wracamy do naszej audycji. Tak jak już wspomniałam wcześniej, moim gościem jest Krzysztof Gojowy i rozmawiamy dzisiaj na temat pasji, a dokładniej improwizacji. Rozmawialiśmy przed chwilą na temat zasad i tutaj wymieniliśmy poszczególne pierwsze
1: zasady. Czyli mogę wymienić jeszcze raz. Słuchanie partnera, zasada taka bardzo, taka klasyczna, tak i granie na partnera, granie tu i teraz, takie zasady. Jest jeszcze w sumie jedna zasada, którą jeszcze nie wspomniałem, to jest taka bardzo techniczna. Nazywa się bardzo takie robocze, bym powiedział robocze, techniczna nazwa, platforma. Platforma, co to jest? To generalnie bez tego bardzo ciężko jest zrobić jakby jakąś scenę improwizowaną, bo to jest takie określenie, takie ułożenie sceny w jakimś kontekście, typu gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, każdy z osobna, kim jesteśmy dla siebie, nawet kiedy jesteśmy, w jakim czasie, jaka to jest na przykład godzina, jaki to jest okres historyczny. I to jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć już na początku. Już na początku początkujący improwizatorzy potrzebują bardzo szybko to ustalić, a zaawansowani to już robią tak w sumie w lot, łapią.
0: Czyli już taka bardzo zaplanowana improwizacja, można powiedzieć.
1: To właśnie, to nie chodzi o to, że to jest platforma, takie ustalenie, to się dzieje już w momencie, gdy wychodzimy na scenę, już jesteśmy na scenie i to właśnie na tym polega, żeby ustalić kto, co, gdzie i jak. To jest właśnie ustalenie w czasie grania sceny, wychodząc i gramy po prostu i wtedy ustalamy, gdzie jesteśmy.
0: To w jaki sposób, na czym to polega dokładnie?
1: To w sumie jest, na początku to jest po prostu jasne określenie, że wychodzę do środka i mówię, cześć, ale fajnie w tym domku letniskowym, prawda, bracie? I już mamy określone, gdzie jesteśmy, kim on jest dla mnie. I na przykład brat może w tym momencie powiedzieć, no fajnie, w końcu się przyda dwóm takim hydraulikom, jak my, trochę odpocząć sobie w tych górach, w tym domku letniskowym. No już mamy określenie, jaki domek letniskowy, gdzie są, prawdopodobnie na wakacjach, że są hydraulikami. To już jest generalnie prawie wszystko określone. I to właśnie na tym polega i to jest, mówię, bardzo technicznie nazwane platforma, ale generalnie chodzi o tego, żeby improwizatorzy w czasie grania scenki no, dążyli do tego, żeby ustalić, gdzie kto jest, bo im dłużej się gra scenkę, im więcej się wstawi takich szczegółów niezwiązanych, typu ktoś stoi i zaczyna dłubie w czymś i nie wiem, dłubie w czymś, druga osoba przychodzi i zaczyna dłubać i na przykład grają tą scenkę przez 2 minuty, mówiąc o tej rzeczy, którą robią, w jakimś miejscu, w którym są i potem jest bardzo ciężko, żeby w końcu któraś osoba powiedziała i żeby te wszystkie fakty, które powiedzieli wcześniej powiązane, żeby to miało sens i żeby to było powiązane. Oczywiście to też jest możliwe i też tak jakby to też się tak robi. Tylko właśnie po to są te zasady, żeby początkujący improwizatorzy nabrali pewnej wprawy w tym, żeby też odruchowo szukali tego takiego umiejscowienia tej scenki w świecie, w którym się dzieje. I właśnie dlatego to jest bardzo ważne, żeby to ustalić.
0: A powiedz mi w takim wypadku, jeżeli na początku wchodząc na scenę, ustalacie tak dokładnie co, gdzie, jak i kiedy, to powiedz mi, kiedy następuje ten moment, że to właśnie ze sceny osoby, które was oglądają, podają swój pomysł?
1: To jest bardzo, bardzo różne. Zależy to zupełnie od formatu. Najczęściej to właśnie jest coś takiego, że można wziąć od publiczności sugestie miejsca, w którym gramy i wtedy już mamy rozwiązany jeden problem ustalenia, gdzie jesteśmy, a wtedy improwizatorzy ustalają pozostałe rzeczy. To zwykle działa tak, że to nie jest, że w czasie grania sceny ktoś rzuca. To tak normalnie, znaczy to mówię tak samo. To wszystko zależy od formatu, wszystko zależy od pomysłu i jakiej zachciankę tak naprawdę mieliśmy jako improwizatorzy. Ale tak naprawdę to rzucanie pomysłów zwykle jest przed graniem i potem się gra scenkę i tam wtedy nie ma zwykle przeszkadzania publiczności. Typu oni nie rzucają żadnych sugestii, tylko po prostu dzieje się scenka i na przykład po scence proszą o następną sugestię. No to zależy. Jak to są gry, które wymagają tego, że na przykład jest taka gra sugestii od publiczności i to się gra scenkę i w każdym momencie, gdy ktokolwiek z grających potrzebuje jakiegoś słowa, zwraca się wtedy w stronę publiczności i mówię takie wymowne i wtedy publiczność rzuca jakimiś sugestiami jakieś rzeczy i on wtedy weźmie jedną, którą usłyszał i wkładają do scenki. Przykład. Gra scenkę dwóch, załóżmy, już wróćmy do tych hydraulików, dwóch hydraulików i wtedy otwiera jedną szafkę, jeden otwiera szafkę i mówi, ej, patrz,

0: w tej szafce jest, i publiczność wtedy rzuca słowa, arbus, słoń, talerz, jakieś tajemnicze urządzenie, wtedy ktoś wie, że tajemnicze urządzenie, zobaczmy, co to jest, otwiera, o, patrz, a w środku jest, i wtedy publiczność rzuca jajko, o, jajko, ciekawe, co się z niego wykluje, i tak generalnie publiczność cały czas rzuca, i to jest taki format, taki gry, której improwizatorzy bardzo szybko muszą znaleźć wytłumaczenia dla tych rzeczy, które otrzymali, a są też formaty, że przychodzisz na spektakl, witasz się z publicznością, prosisz o jedno słowo albo tytuł tego spektaklu, publiczność ci rzuca, nie wiem, syfon, bierzesz syfon, mówisz, zapraszam na spektakl pod tytułem syfon, i wtedy przez godzinę, półtorej grasz spektakl i już publiczność jakby nie rzuca żadnych sugestii, tylko ten syfon jest jakby takim tytułem improwizacji. Ostatnio nawet rozmawiałem z kolegą, że często się zdarza, znaczy często, no zdarza się po prostu, że improwizatorzy właśnie wezmą jakieś sugestie i czasem zapomną o nie, po prostu zagrają jakąś scenkę, bo zwykle to nie jest tak, że zaczynasz i zaczyna od syfonu, tylko zaczynasz od czegoś innego i ten syfon się później pojawia, żeby tak publiczność miała, wow, o kurczę, rzeczywiście, to był już syfon i nawet go rzuciłem, już nie pamiętam kiedy. I to jest właśnie też bardzo fajne. Czasami się zdarza, że po prostu improwizatorzy zapomną i wtedy grają do końca scenkę i później w ogóle w kulisach zajściu tak sobie przyjmą, ej, w ogóle mieliśmy tytuł tego spektaklu, oj, trudno. Czy bardzo często, no tak naprawdę to też nie jest potrzebne, ale to też jest taki szacunek do widza, żeby wykorzystać jego sugestie i bardzo często też się po prostu bierzesz sugestie, żeby widz też uwierzył, bo jak mówiliśmy na stadion na naszej audycji, to bardzo często nie wierzą, że to jest improwizowane i jak ktoś wezmie jakąś sugestię i nie wykorzysta, to już ma taki argument, że to mogło być przygotowane.
1: A miałeś kiedyś taką sytuację, że zapomnieliście tytułu, jaki padł przez publiczność?
0: Tak, zapomnieliśmy raz sugestii i kurczę, już nie pamiętam dokładnie, jaka była sytuacja, ale to naprawdę jest pocenie się na scenie. Wtedy jesteś cały spocony, albo najgorzej, kiedy masz na przykład pomysł, że o, wrócę do tej pierwszej, bo graliśmy kiedyś taki format, że graliśmy w bibliotece i braliśmy książki i losowe tytuły, losowe teksty z jakiejś książki, którą stronę nam rzucał widz. I graliśmy serię scenek, że jak się skończyła jedna, to graliśmy inną, zupełnie niezwiązaną. I potem zaczęliśmy mieszać, że te światy się zaczęły przenikać, że to wszystko było połączone, takie uniwersum stworzyliśmy. I stojąc gdzieś w kulisach, bo nas była trójka, więc było jakby też trudno, dwie osoby grały i jedna osoba stała w kulisach, i czy tam był kolega, a potem jak gdzieś tam udało nam się złapać chwilę, bo kolega grał sam na scenie, powiedział, ej, jaka była pierwsza scena? Ja wtedy, czekaj chwilę, i tak myśleliśmy przez chwilę, że trzeba było wejść na scenę, bo kolega był już za długo, ale w tym momencie było takie, jaka była pierwsza, i potem jak po spektaklu sobie chcieliśmy fajnie wrócić do tej pierwszej sceny, no i sobie nie przypomnieliśmy, jedyne co było nas stać, to drugą scenę, i potem dopiero sobie uświadomiliśmy, że ta scena wtedy, jak przyszedłeś i postrzeliłeś go w nogę przez przypadek, aha, no tak, rzeczywiście. To właśnie tak wyglądało.
1: Ale powiedz mi w takim razie, jeżeli to jest aż tyle formatów, w jaki sposób można improwizację sceniczną przekazać, no to powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona?
0: Jest w sumie kilka. Ja lubię, jak to mówiłem na ostatnim audycji, lubię różnorodność, ja lubię różne formaty, lubię też takie długie, poważne, ale też czas po takim dłuższym okresie wolę też pograć sobie już w końcu jakieś gry takie krótkie, szybkie i zręcznościowe, że tak powiem, wymagające takiej lotności i refleksu. Ale takie formaty to bardzo lubię my z wolnymi elektronami. Teraz ostatnio to tworzymy w sumie swoje formaty, prawie każdy występ to jest kolejny nowy format i sobie tak sprawdzamy. Mieliśmy taki format, który w sumie się nazywał Gramy we gry. We gry, bo w E to wolne elektrony, tak żartowny. Gramy we gry i to było właśnie, graliśmy w pubie z planszówkami i graliśmy w improwizowane gry planszowe, publiczność na karteczkach pisała nam nazwy wymyślonych planszówek, myśmy je wkładali do jakiegoś pudełeczka, położyli na środek i graliśmy scenę trzech kumpli, którzy przychodzą się spotkać na wieczorze planszówek i każdy przyniósł gry. I oczywiście tam były jakieś relacje między nimi, że ten się był gniewał się na niego, ten miał dziewczynę, coś tam i potem się okazywało jakieś różne rzeczy przy planszówkach. A baza tego była taka, że braliśmy po prostu karteczkę, mówiąc w stylu czekaj, mam bardzo ciekawą grę, czekaj chwila. O, patrz, nazywają się piwnice i dresy. I zagraliśmy po prostu, wyciągamy planszówkę i zaczynamy wykładać elementy, nie wiedząc, na czym ona polega, i wymyślaliśmy te zasady na bieżąco.
1: Ale pierwsze, co pomyślałam, jak powiedziałeś o tych konfliktach, tutaj gry planszowe, to pierwsze, co pomyślałam, jak nic Monopoly. Jak nic. To jest właśnie ten motyw, że jeżeli w grupie grupa osób się spotyka i wymyśla, okej, zagrajmy w jakąś fajną planszówkę, spędźmy miło czas, to już wiesz, że to nie może być Monopoly.
0: No nie, znam też o wiele więcej takich gier, w których można się o wiele bardziej pokłócić, kiedy się sobie podkłada kłody pod nogi i sobie robi krzywdę bardziej.
1: Na przykład jaką?
0: Nie wiem, Maczkin to jest też taka gra, że po prostu już myślisz, że wygrasz, a nagle wszyscy się skupiają, żeby tobie dopiec i przez pół gry tobie dociskają cię, żebyś na przykład nie wygrał. Ale nie o tym jest właśnie też rozmowa. Bardziej właśnie mieliśmy, taką miałem zabawę z tych planszówek wymyślonych. Tak bardzo mnie to bawiło, że jak graliśmy na próbie, to ja po prostu mówiłem, że ja chcę to oglądać, a nie chcę tego grać, bo po prostu cały czas się śmiałem. Jakie to były dziwne sytuacje, kiedy wyciągamy karteczkę, słuchaj, zagramy w taką wielką grę, to generalnie jest gra, że to kosztuje 500 zł, to jest wielkie pudło, wyciągam i to się nazywa Brexit, wojna o wszystko. I graliśmy, że ta plansza miała taka, że nam cały pokój zajęła i graliśmy, że polityka i tutaj, że trzeba było wysłać wojska na coś tam. A do tego to jeszcze było połączone z tym, że oprócz gry takiej w planszówki przy stole, to my wchodziliśmy w tą grę i byliśmy postaciami z gry różnymi. Na przykład mówimy, że graliśmy w grę, która się nazywa Muszę Siku i polega na tym, że się ścigasz do pisuarów i musisz też strategiczne miejsce zająć. Akurat takie nam mieliśmy na szybko wymyślić te zasady, więc czasami wychodzą jakieś kwiatki takie i myśleliśmy i potem nagle zagraliśmy scenę w tym, że biegniemy i po prostu się różne rzeczy pojawiają nam na drodze. Jakieś właśnie pani, babcie klozetowe się pojawiają i wtedy graliśmy scenki z tymi babciami klozetowymi. Potem wracaliśmy i na przykład kontynuowaliśmy mówiąc, i widzę, że ją pokonałeś, tę babcię klozetową. I właśnie w ten sposób. I ja miałem tyle zabawy przy tym. Naprawdę, tak mnie to bawiło. Już chyba bardzo, czy nie pamiętam, kiedy grałem jakiś format, którym się tak bawiłem, że bardzo często musiałem po prostu tak wstrzymywać śmiech, bo nie mogłem na scenie, po prostu ze śmiechu. Takie rzeczy powstawały. To jest jeden z tych formatów, które bardzo lubię grać. I bardzo chętnie bym w sumie też pooglądał, ale też jest ciężko, bo tam nie widziałem, żeby ktoś inny to grał, bo w sumie my wymyśliliśmy sobie ten format, ale no naprawdę bardzo, bardzo mnie, bardzo ciekawy i bardzo mnie to bawi.
1: A powiedz mi w takim razie, kiedy planujecie może jeszcze raz zrobić taki format, albo ewentualnie, muszę o to zapytać, kiedy ewentualnie może planujecie stworzyć ten format z biblioteką, bo nie ukrywam, że to mnie też bardzo zaciekawiło.
0: Dostaliśmy już propozycję od biblioteki, żeby właśnie, jakby graliśmy w Gdyni, w bibliotece miejskiej i dostaliśmy już takie propozycje, w których już graliśmy tam dwa razy i już coś tam może będzie w przyszłości, jeszcze nic nie mogę powiedzieć, ale bardzo fajna to jest przestrzeń, bo gramy na takim wywyższeniu sceny i dookoła są książki i bardzo ten dostęp do książek jest bardzo łatwy. I też z tego, co rozmawiałem z ludźmi, to też im się bardzo podobało i też ja lubię takie też z elektronami, dlatego że wolne elektrony, to lubimy taką wolność i gramy w tak zwane freeformy, czyli że gramy różne serie scenek, czy mogą się wiązać, nie muszą się wiązać, jakby nie ma takiej głównej historii, ale czasami jest. Gramy krótkie shoty tak zwane, czyli krótkie scenki, których się na przykład zaczyna od tekstu z książki, ktoś wejdzie, powie coś tak absurdalnego, że na tym się skończy scena na przykład. I dlatego też mam dużo w tym radości takiej też ludzkiej. Ja się po prostu dobrze bawię i wygłupiam się ze znajomymi, a to jeszcze ludzie oglądają i się też śmieją, to tym bardziej jest jeszcze takie fajne i angażujące jeszcze.
1: Masz z tego super radochę, a ja mam nadzieję, że będę mogła ciebie zobaczyć następnym razem właśnie w tej bibliotece, bo bardzo ciekawi mnie ten format. Moi drodzy słuchacze, jeżeli również jesteście ciekawi tego formatu i chcielibyście zobaczyć Krzyśka razem z jego znajomymi, piszcie do nas koniecznie na Facebooku Radio SAR, że chcielibyście to zobaczyć. Mam nadzieję, że to przejdzie i mam nadzieję, że będę miała jeszcze tą okazję, żeby was zobaczyć w tej bibliotece. Bardzo mnie to ciekawi. No i co? Teraz krótka przerwa muzyczna.

0: I moi drodzy słuchacze, wracamy do audycji. Moim gościem jest Krzysztof Gojowy i rozmawiamy na temat improwizacji scenicznej.
1: Dokładnie. Poruszyliśmy przed chwilą temat, jaki format lubię grać. Lista się jeszcze nie skończyła, bo moim też bardzo lubianym formatem jest, to nazywa się gramy we muzykę, też w E, bo wolne elektrony. I bardzo mi się podoba ten format z tego względu, że zawiera w sobie utwory muzyczne, które wykorzystujemy w czasie grania spektakli, bo mamy całą taką bazę utworów, które puszczamy na występach. Mamy też swojego jakby swojego DJ-a, że tak powiem, który nam puszcza muzykę. Poprzednio, jak pierwszy raz to graliśmy, to ja siedziałem i potem z jednym z nas się wymienialiśmy i graliśmy potem dalej. I to generalnie polega na tym, że gramy potem scenki różne. Zaczynamy od jakichś scenek i generalnie ta muzyka nam pomaga grając w tych scenkach, grać je, bo na przykład mamy scenkę, w której rozmawiamy na poważnie z kimś i nagle wchodzi bardzo mroczna muzyka, jakaś taka bardzo ciężka i straszna, przerażająca, to w tym momencie ta osoba, która z nami gra, już na przykład zaczyna nas osaczać i w tym momencie, aha, to ten typ scenki, że i na przykład później włącza muzykę pościgu i potem gramy pościg. I tak jak zauważyliśmy, teraz już trochę nie chcemy grać bez muzyki, bo ta improwizacja to bez muzyki to jest naszym zdaniem trochę jak jedzenie bez soli, czyli takie no jest, ale w sumie jak jest muzyka, to jest takie jakieś o wiele smaczniejsze, jakieś takie fajniejsze. I tak pokrótce ten format polega na tym, że puszczamy jakiś utwór na początku głośno i publiczność słucha tego utworu i jakby kto ma jakiś pomysł, to się zgłasza i my podchodzimy do niego z mikrofonem i on opowiada, co widzi i słysząc ten utwór, jakby był podkładem do jakiegoś filmu. Na przykład słyszę jakieś granie, na przykład grę na skrzypcach, takie bardzo spokojną muzykę i na przykład mówi, widzę człowieka, który stoi na klifie, a obok stoi pies i patrzą się w dal w morze. I w tym momencie my się ustawiamy na scenie, ta muzyka dalej leci i my stoimy i gramy to, co ktoś zagrał, coś zobaczył. I to jest właśnie też taki fajny początek scenki, bo nie musimy ogrywać tego, co się dzieje wokół, bo widzowie już widzą ten klif, tą trawę, to morze w oddali. I potem gramy normalnie scenkę wychodząc od tego, a w czasie grania już ta muzyka się zmienia tak bardzo swobodnie. I ten format jest bardzo fajny przez to, że to jest takie bardzo obrazowe, bo słyszymy muzykę, to w naszej głowie się pojawiają jakieś obrazy, na przykład jakieś z filmów i tak dalej. I można do tego po prostu nawiązać. I tak właśnie dlatego bardzo, bardzo mi się podoba ten format, bo wykorzystuje właśnie muzykę i te scenki są takie, no, takie, jakbym powiedział, smaczne, takie dobre.
0: A to w takim razie powiedz mi, jaki najbardziej gatunek muzyczny, jaki najbardziej styl muzyki pasuje właśnie do tego typu, tego formatu?
1: A generalnie to wszystkie. Mamy foldery swoje, w których mamy różne typy muzyki. Tam jest folder fantasy, folder rock.
0: No ale chyba nie powiesz mi, że heavy metal również tutaj wchodzi jak najbardziej.
1: Generalnie wchodzi. Mamy kilka utworów heavy metalowych, bo czasami się przydaje.
0: W takim razie ja chcę to zobaczyć. Ja chcę to zobaczyć i to proszę cię, powiedz mi, kiedy tylko będę mogła to zobaczyć, bo jestem tego bardzo ciekawa.
1: Ależ oczywiście zapraszam na naszego fanpage'a Wolne Elektrony na Facebooku. Tam będą wszystkie wrzucane wydarzenia i tam będziemy wrzucać i prawdopodobnie będziemy jeszcze grali to jeszcze raz, bo graliśmy tu chyba dwa razy. Będziemy grali jeszcze raz, bo nam się też ten format bardzo podoba.
0: Także drodzy słuchacze, mam nadzieję, że tam się właśnie spotkamy przy następnej imprezie, przy następnej improwizacji wraz z udziałem Krzysztofa Gojowego. No ale mój drogi, dobrze, porozmawialiśmy tutaj o formatach, porozmawialiśmy tutaj o muzyce. Nie no, muszę jeszcze, przepraszam, ale muszę to jeszcze wtrącić. Czyli takie na przykład, nie wiem, fasolki to też mogą wjechać?
1: Czasami, no nie powiem, jakby to by było trudne, jakbyśmy grali scenkę, że rozmawia mroczny lord z jakimś swoim uczniem i nagle wchodzą fasolki, ale byśmy musieli, no dokładnie, byśmy musieli to jakoś ograć, jakoś wykorzystać, że na przykład wchodzą jego małe dzieci i okazuje się, że mroczny lord ma swoją mroczną tajemnicę, jaką jest to, że posiada dwójkę czteroletnich dzieciaków, które mu latają i musi je zanosić po przedszkola. I potem widzimy scenki, jak ten lord odprowadza te dzieciaki do szkoły, daje im śniadania, odrabia z nimi lekcje. I to całkiem moim zdaniem by była bardzo przyjemna scena, więc no musimy być gotowi na wszystko. Wiadomo, czasem takie muzyki przeszkadzają, ale w tym formacie gramy normalne scenki, ale w tym formacie polega na tym, żeby wykorzystywać tą muzykę i grać to, co nam muzyka jakby nam narzuci, więc musimy jakby to, musielibyśmy to ograć.
0: W takim razie, jeżeli będziemy mieli taką okazję, że spotkamy się na improwizacji scenicznej, w której będzie muzyka, to już wiesz, czego możesz się po mnie spodziewać. Za czym będę głosować?
1: Bardzo, bardzo dobrze, że ty nie wybierasz utworów, tylko mówisz, co widzisz na widok tych utworów, ale może gdzieś na przyszłym występie wrzucę, słuchaj, może jakieś fasolki czy coś.
0: Obiecuję, że nawet jak puścicie mi heavy metal, to ja powiem, że widzę fasolki.
1: No dobra, no to wtedy będziemy musieli to jakoś ograć i też jest improwizacja i po to też jesteśmy.
0: Nie, spokojnie, oczywiście żartuję, tutaj jak najbardziej wczuję się w temat. Mam taką nadzieję oczywiście, jeżeli będę miała tą okazję. Ale Krzysiek, proszę powiedz mi, bo ciekawi mnie też przez ten cały czas, jak występujesz, jak tutaj działasz przy improwizacji scenicznej, ciekawi mnie takie najbardziej zapamiętane przez ciebie momenty, takie sytuacje, które po prostu wywołały jeszcze bardziej coś niesamowitego podczas całej improwizacji.
1: Ojej, no dobra, no w sumie w czasie takich występów to się zdarza sporo takich, bo to jest forma nieprzewidywalna, ale tak pomijając też te takie rzeczy scenkowe, to w sumie już nawet czasem nie pamiętam, taki, że jakiś absurdalny, to żeby musiał opowiadać historię, ale zdarzyły się takie rzeczy, jak na przykład gramy sobie scenkę i mamy też taki format, który się nazywa Wolne Elektrony Show i to jest taki stylizowany taki Kimmel, Saturday Night Live, Kuba Wojewódzki, taki bardzo... I to jest, się śmieję, że to jest bardzo przygotowany format, tylko on ma bardzo jasne jakby takie ramy, że zaczynamy z muzyką, wchodzi dżingiel, na dżinglu przedstawiamy gości, prowadzący zaczyna i też bierze od publiczności, kim jest pierwszy gość, potem gramy historię z życia tego gościa, kiedy on przeprowadza wywiad. I na tej podstawie bardzo jest, to wygląda, na przykład no mój kolega ma bardzo duży flow, jak jest prowadzącym, to zadaję mu takie pytania, że to wszystko wydaje się, że no kurczę, on musi mieć przygotowane, skąd on wziął, że ta pani od Xero, która wymyśliła kopiowanie, nie wiem, dźwięków, takie mieliśmy na przykład różne sugestie, to skąd on wiedział, że bo tak po prostu z nią rozmawia i mówi, ale słyszałem, że w podstawówce pani wygrała turniej w bilardzie, no proszę powiedzieć coś tym więcej. I mam taki, a skąd on to wziął, przecież tam nic nie było w bilardzie. No on ma flow, on generalnie, to bardzo wygląda przekonująco, kiedy on to gra, bo on jakby nie daje się zbić z tropu i po prostu gra cały czas to jakby na pełni. I graliśmy już raz tutaj taki właśnie ten spektakl i gramy. I jest jeden z tych wywiadów i nagle gdzieś tam złapał, czy była taka przerwa na oddech pomiędzy pytaniem a odpowiedzią naszego gościa. Gość to też był improwizator. I padło gdzieś z publiczności, gdzieś tam z tyłu, ktoś krzyknął, a gdzie tu jest improwizacja? I my takie, przez chwilę tak mieliśmy takie, kurde, tak jakby nas wybił strasznie z rytmu. Potem jakby ciężko było to, też nam było grać, bo jakby tak totalnie nas oderwało od tej scenki zamiast do grania. I jak wcześniej mówiłem, że takie powiedzenie, że to nie było improwizowane, to już jest ustawione. Poza sceną, to jest bardzo dobry komplement. To czasami może rzeczywiście zepsuć nam jakieś takie flow, bo ktoś to krzyknął i nagle nas wybiło z rytmu i potem musieliśmy to łatać, bo on prowadzący tam gdzieś powiedział, no tutaj improwizujemy cały czas i takie, ojej, to strasznie było dziwnie, tak graliśmy coś takiego.
0: Czyli przez chwilę musieliście jakby udawać, że jeszcze bardziej udajecie, że to jest coś w taki sposób? Wiesz, żeby pokazać, że tak, to jest tak bardzo improwizowane, że może, a dobra, tutaj zrobię takie trochę odchrzęknięcie czy coś takiego, żeby pomyśleli jak najbardziej, że teraz myślę czy coś, no bo taki profesjonalizm po prostu pewnie od was wybijał, że właśnie dlatego ludzie nie sądzili, że to może być naprawdę improwizacja.
1: A pamiętam, że potem mieliśmy taki fragment, że elementem z tego show jest zagranie impro z gościem, że gość przychodzi w swojej postaci i improwizuje jakąś grę, czyli taką jakąś krótką formę i zaraz po tym było właśnie to, więc potem wzięliśmy jakieś sugestie od publiczności najbardziej absurdalne i staraliśmy się wykorzystać na maksa, żeby to jak najbardziej miało sens, żeby tak pokazać, no właśnie jest improwizowane, jakby to nie jest tak, no też mogą pomyśleć, że cała reszta była ustawiona, a to tylko jeden fragment był improwizowany, ale generalnie no nawet jakby było ustawione, to przecież ważne jest po to, żeby ludzie się dobrze bawili. A jeszcze wracając do tych ciekawych sytuacji, ostatnio właśnie w bibliotece, o której mówiłem, też mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy takie jakieś grono mniejsze, bo tam też nie ma dużo miejsca, widzów. I była też tam pani z takim małym dzieckiem, no nie wiem ile ma lat, ale no nie mówiło i chodziło, poruszało się tam po czworakach, czasami właśnie chodziło na dwóch nogach. Nie wiem, jestem słaby w wiek dzieci, no niestety. I było coś takiego, że my sobie gramy te freeformy, czyli te luźne scenki powiązane ze sobą i bierzemy cytat z książki i w pewnym momencie to dziecko nam weszło na scenę, Ale co dobra, w sumie cały czas nam wchodziło tak tu trochę i wykorzystywaliśmy je za każdym razem, jak było. W jednej ze scenek leżałem gdzieś na plecach i zacząłem mówić gibberishem, czyli takim językiem, który no, najprościej przekładając to język simów, czyli hać wla, pziebrawa, robić zbiera, barbelwie. I tak zacząłem gadać cały czas jakby ze sobą.
0: Jak ty się tego nauczyłeś w ogóle?
1: To jakby to nie jest, po prostu mówisz rzeczy i tak naprawdę tu jest totalna improwizacja, bo zaczynasz mówić.
0: Ale wychodzi ci to tak, jak w ogóle w grze. No.
1: Najgorzej jest, kiedy masz mówić w tym gibberishu w jakimś konkretnym języku. Kiedy masz mówić gibberishu po niemiecku, w gibberishu po chińsku, czy po japońsku, czy najgorzej po polsku. Masz mówić niezrozumiałe słowa, żeby brzmiało jak polski.
0: O mój Boże.
1: Kolega mi sprzedał jakiś patent, że to powinno brzmieć właśnie i żeby to brzmiało jak polski, bo tam jest dużo szy. Jak byłem w Ameryce, jak wiemy z pierwszej audycji, to też bardzo często mi ludzie to mówili, ile wy macie, jak wy taki szyszczący? Ja słyszę cały czas. No i grałem właśnie taką scenkę, że mówiłem w takim gibberishu i to dziecko weszło i zaczęło ze mną gadać. Zaczęło mi mówić też w tym swoim języku takim dziecięcym, zaczęło mi gaworzyć, a ja z nim opowiadałem. I czasami widać takie filmiki w internecie, że dorosły gada z dzieckiem, a dziecko tak poważnie odpowiada swoim językiem takim i nic totalnie nie można zrozumieć. To właśnie tak wyglądało na scenie, że ja z nim mówiłem, on mi odpowiadał i reagowałem na to, że o, ba, i pokazywałem jego palcem, on się zaczął śmiać. I generalnie potem, to też było fajne, że nas pozostała dwójka improwizatorów. No fajnie to też, że w ogóle widziałem potem na zdjęciach, że kiśli strasznie, ale potem ograli nas, że to są, że coś im nie wyszło z tymi dziećmi, że jedno jest normalne, a drugie jest jakieś takie wyrośnięte. I generalnie my graliśmy tą scenkę. Ja brałem w ogóle jakąś poduszkę, on wziął poduszkę, zaczął przykładać do głowy, ja zacząłem przykładać i to było po prostu tak jak zabawa z dzieckiem. On popatrzył na mnie, że ja przykładam, zaczął przykładać i tak na przemian żeśmy sobie przykładali i to była naprawdę czysta improwizacja i dzieci są najlepsze w improwizowaniu. Potem z tej scenki wynikło, że żeśmy wzięli i ja zszedłem ze sceny i go wziąłem i uciekliśmy razem przez kratki w tym łóżeczku, uciekliśmy rodzicom. Tak to wyglądało. To właśnie było jedno z takich fajniejszych rzeczy w improwizacji, takich całkiem nieprzewidywalnych.
0: Moi drodzy, pamiętajmy o jednym. Jeżeli macie młodszego brata, młodszą siostrę, kuzyna, kuzynkę, córkę, obojętnie. Następnym razem zabierajcie na improwizację sceniczną. Ja chcę to zobaczyć, naprawdę. Jestem tego bardzo ciekawa. No i tak jak już wspomniałam, ja tutaj walczę najbardziej o bibliotekę, także mam nadzieję, że nasi słuchacze wesprą mnie i napiszą do nas wiadomość na Radio SAR, że tak, Krzysiek, następna improwizacja sceniczna dla Klaudii.
1: Piszcie w komentarzach, subskrybujcie.
0: Przepraszam bardzo, a teraz krótka przerwa muzyczna.

0: radiosar.pl.
1: I kochani słuchacze, wracamy do naszej audycji. Moim gościem Krzysztof Gojowy, niezmiennie.
2: Niezmiernie mi miło.
1: Przepraszam bardzo, ale te sytuacje, o których wspomniałeś, nie ukrywam, że to... Te rzeczy są tak zabawne, że ja już nie mogę się doczekać, jak ciebie zobaczę po prostu.
2: No, wiesz, to akurat się wydarzyły, te sytuacje się wydarzyły poza sceną. Znaczy, to się wydarzyło jakby... Poszukałem tych najbardziej takich dziwnych sytuacji, stresujących, nie zdarzających się często, że dziecko nam wejdzie na scenę, to naprawdę rzadko się zdarza. No, ale w takich kameralnych otoczeniach to jest jakby łatwiejsze niż taka scena gdzieś taka teatralna.
1: Spokojnie, przy następnej twojej improwizacji, jak już będę miała tą możliwość, żeby cię zobaczyć, załatwię jakieś dziecko, nie ma problemu,
2: to ogarnę. Będzie potem, będę mówić, że ustawione, ona przyprowadziła to dziecko.
1: To nie jest improwizacja, moi drodzy, to nie jest improwizacja. No ale dobrze, w takim razie opowiedzieliśmy tutaj o dwóch historiach, ale powiedz, czy mówisz, że ich było aż tyle, to były te najbardziej... Czy masz jeszcze jakąś historię, z którą chciałbyś się z nami podzielić?
2: Tak jak, nie wiem, w sumie mi się teraz przypomina taka scena na scenie, że sobie graliśmy normalnie format w bunkrze, bo też często gramy w bunkrze, graliśmy jakieś tam historie i nagle wysiadło światło. W całej jakby sali zupełnie zero światło, ciemność totalna, w bunkrze nie ma okien. Poza tym i tak była 21, więc było ciemno. I my takie jakby nie przejmujemy się, ograliśmy to, że hej mamo, zgasło nam światło, czy gdzieś byliśmy generalnie w jakiejś właśnie, nie pamiętam dokładnie sytuacji, ale nam publiczność włączyła latarki, zaczęła nam świecić na scenę, bo w sumie też wtedy coś widzieli. I to też było takie fajne, że to ograliśmy w ten sposób, że właśnie tam jakieś, o patrz ile gwiazd na niebie teraz się pojawiło, coś w tym stylu. I była tam też moja koleżanka i mówiła, że na początku tak oglądała, ona była pierwszy raz, mówiła, że oglądała i mówiła potem, że no na początku byłam i tak mi się zdało, no to jest ustawione, no klasycznie. To jest ustawione, bo przecież nie improwizujecie. I powiedziała, no jak wam zgasło światło, to jeszcze myślałam, że coś tam jest ustawione, że to wam ktoś zgasił, ale jak wszedł ten facet, ten woźny na scenę i zaczął grzebać przy bezpiecznikach, to wtedy uwierzyłam. No rzeczywiście, my siedzieliśmy na scenie i patrzymy, jakiś facet wchodzi z takim pasem całym z tym i w ogóle się nie przejmował, że tu publiczność siedzi, wszedł na scenę, zaczął coś grzebać, włączył, światło się włączyło i wyszedł. I mieliśmy takie, no dobra, i gramy dalej, jakby... No nie mogliśmy się zbić z tropu i skończymy scenkę i o proszę państwa, przepraszamy z powodów technicznych, prosimy o 10 minut przerwy. Nie, po prostu wykorzystaliśmy to. W normalnym teatrze to było bardzo trudne to zrobić, ale tak to też widzowie mieli okazję, że wyciągnęli telefony i wtedy nawet było całkiem jasno na tej scenie.
1: Moi drodzy, to jest prawdziwy artysta. Jakie przeciwności losu by się nie zdarzyły, on nie wychodzi z roli. Moi drodzy, Krzysztof Gojowy.
2: To jest piękno improwizacji, to wykorzystywanie tego, co się dzieje na cały czas, to jest bardzo ważna umiejętność w improwizacji, żeby wykorzystywać. Ktoś się potknie, mimo że wiesz, że to zrobił przypadkiem, to można to ograć w ten sposób, że on już potem do końca historii będzie fight łapą, pamiętając, żeby grać na partnera. On wtedy też może przyjąć, że o, i potem cały czas się będzie potykał i generalnie najczęściej to są ulubieńcy publiczności, takie osoby właśnie jakieś, które no, skradają serca. No tak samo jak w filmach są tacy sidekiki, na przykład jakiś Olaf z Krainy Lodu, czy nie pamiętam jak się z epoki lodowcowej ten Sid. Tak, Sid? Tak,
1: Sid.
2: To też takie fight łapy to po prostu są ulubieńcami, dzieci je najbardziej kochają. Więc to też jest całkiem fajne ogranie partnera, jak się potknie przez przypadek, a potem ty się potkniesz i potem będzie taki świat, gdzie wszyscy się potykają co chwilę i zróbmy coś z tym, no tak.
1: Jeden wielki świat Sidów. Mhm,
2: tak.
1: Powiedz mi w takim razie, mówimy o umiejętnościach. Mhm. Umiejętnościach, które są rozwijane w momencie, w którym przedstawiacie tą improwizację. Powiedz mi, co taka improwizacja, o co ci daje na co dzień, co rozwija?
2: Mhm. Co rozwija. Ona jest, moim zdaniem, ona jest bardzo ważna w życiu. Ona uczy o tym wszystkim, co na uczelni, tak wszystkim co chwilę powtarzają, że no dobra, umiejętności twarde, ale musicie znać miękkie. Przed chwilą byłem na wykładzie, na którym prowadzący wykładowca mówił, że no, za kilka lat to 90% ludzi będzie miało takie wykształcenie jak wy, twarde, ale wy będziecie musieli się wybijać tym miękkim. I właśnie to jest też ten klucz, że ta improwizacja pozwala tą taką swobodę i otwartość na wszystko, co się dzieje wokół, na to, żeby wychodzić do przodu, też jakby te wszystkie zasady, które powiedziałem, tak i słuchanie, no jakby akceptowanie innych ludzi, to nikt nie powie, że to nie jest ważna umiejętność. Słuchanie innych ludzi to jest w ogóle bardzo ważna umiejętność. Bycie tu i teraz też bardzo często jest po prostu bardzo ważne. Też nie mówię, że nie można sobie planować w życiu żadnych rzeczy, ale to jest też taka gotowość na wyzwania, na to, że nieważne co się pojawi, to i tak dam z tym radę. Nawet taki klasyczny przykład zasady tak i jak rozmawiasz z kimś na Messengerze i ten ktoś cały czas odpowiada, aha, no tak, fajnie. I to jakby nie ma nic złego na myśli, ale tylko akceptuje, a ty tylko rzucasz pomysłami, jak na przykład, żeby rozmowa się kleiła, zwłaszcza jak to jest jakaś fajna dziewczyna, która ci się podoba, albo fajny chłopak i tobie zależy na tym kontakcie i on na przykład cały czas mówi tak, ale nie rozwija tego. Powiesz, ej, fajnie budzi się na tych kręglach. No, fajnie było. A ty już wtedy w środku, dobra, podobał mi się ten moment wtedy, gdy zbiłaś strajka 3 razy rzędu. No, dzięki. I wymyślasz, a jakby było, i zupełnie inna rozmowa wyglądała, jakby ktoś powiedział, fajnie było na tych kręglach, no fajnie było, dzięki, w ogóle fajnie, fajnie się z tobą było, a wtedy pamiętasz, jak zbiłeś tego strajka i się potknąłeś, to było takie śmieszne, no wiem, oj, ale ty wtedy zbiłaś te 2 strajki, no super, i to naprawdę, ja tego doświadczyłem w sumie tak bardzo, też samodzielnie, znaczy nie chodzi o kręgle, ale też doświadczyłem tego, że czułem, że ta rozmowa jest o wiele cięższa, kiedy ktoś tylko akceptuje i nie mówi tego i na przykład. To jest taki bardzo prosty przykład życia, ale też no, mógłbym wymieniać i wymieniać, co ono rozwija, bo ona też rozwija no, poczucie humoru, refleks, jakby umiejętność samej prowadzenia rozmowy, jak tu z samego tak i można było jakby wykorzystać rozmawianie, jakby samo to tworzenie takich rzeczy, takich światów, pobudza wyobraźnię przestrzenną, bo jak tworzysz pantomimicznie rzeczy w pomieszczeniu, że tu jest kocioł, tu jest szafa, są drzwi i drzwi się otwierają do środka i nie są rozsuwane i takie rzeczy i potem musisz pamiętać, dobra, tu był ten, muszę go ominąć, bo tu był kocioł, tu szafka się otwierała i o, żeby mi się nie uderzył w głowę, bo czasami nieraz tak jest, że ktoś zrobi ognisko na środku scenki, potem ktoś wchodzi i przechodzi przez środek ogniska, jak gdyby nigdy nic. I to też takiej umiejętność później już się nabywa, że czujesz się, że tutaj jest ognisko i musisz je ominąć. Taka umiejętność takiego ogrywania tej przestrzeni. To jest taka no, wyobraźnia przestrzenna. No i też nawet bym powiedział, że wiedza ogólna, bo często trzeba mieć wiedzę na jakieś tematy, bo na przykład jest coś, jakiś trend aktualnie w jakimś, nie wiem, świecie, na przykład czuliśmy to, jak była to głośno o tych imigrantach i emigrantach i w tym momencie na scenach bardzo często rzucali właśnie emigranci nielegalni, coś w tym stylu. Jakby to też trzeba wiedzieć, jak ograć, zwłaszcza w tych grach, gdzie na przykład refleks jest ważny, to trzeba wiedzieć na przykład, kto to jest Trump, bo na przykład ktoś coś rzuci, albo no po prostu wiedzieć, co się dzieje, że jak ktoś, no warto wiedzieć na przykład, co to są smurfy i kto to jest smurfetka, bardzo często pada, albo na przykład raz miałem w scenie zagrać Elzę z Krainy Lodu, i to było też trudne, bo ja tylko kojarzyłem, a nie widziałem. I graliśmy właśnie taki festiwal dla dzieci. I rok później graliśmy i wszyscy obejrzeli Krainę Lodu, bo mieliśmy takie obejrzmy, bo potem nie... Bo to bardzo często dzieci lubiły rzucać. Właśnie konkretnie z Krainy Lodu i Smurfy też. I potem obejrzeliśmy i co się było na scenie? No oczywiście ktoś dostał jakąś postać z Krainy Lodu i to też było takie, że trzeba też trochę mieć takiej wiedzy ogólnej takiej rzeczy. Ja na przykład dowiedziałem się, co to jest space opera, jak już mówiłem wcześniej, bo ktoś tam rzucił sugestię i nasz prowadzący tą grę mówił, a co to jest space opera, wytłumacz. I tam zaczął tłumaczyć. Ja takie, no widzisz. Albo jakieś nowe słowa, bo grasz z ludźmi, którzy też mają swoje horyzonty i też rozmawiając z nimi masz, jakby rozszerzasz swoje horyzonty.
1: Czyli generalnie twoja pasja jest naprawdę bardzo rozwojowa na wielu płaszczyznach.
2: Dokładnie.
1: Na jednej konkretnej. W takiej sytuacji, powiedz mi, jestem osobą, która chciałaby tego spróbować, ale na przykład boję się wystąpień publicznych i nie chciałabym występować publicznie. Czy to w ogóle da się w taki sposób móc trenować improwizację sceniczną?
2: No oczywiście, że tak, że to jak najbardziej, że niewiele w sumie osób, które ćwiczą na przykład improwizację, na przykład, czy niewiele, no nie znam statystyk, nie mogę podpowiedzieć, ale nie wszystkie warsztaty kończą się występami na scenie. I można też chodzić na warsztaty po prostu dla samej chęci rozwoju. Bardzo często techniki improwizacji są stosowane w jakichś firmach, na współpracę, na pracę w grupie, bo to jest bardzo przydatne narzędzie. I ja nawet, moje osobiste zdanie jest takie, że moim zdaniem improwizacja, zajęcia z improwizacji, warsztaty powinny być obowiązkowe w szkołach, zaraz obok WF-u na przykład, że to były zajęcia z interakcji z ludźmi, z rozmowy, z graniem na partnera, z akceptowaniem, ze słuchaniem i wszystkie te ćwiczenia, które wykorzystujemy na warsztatach do grania scenek, do ćwiczenia naszych umiejętności, to one jak najbardziej się przydają w życiu codziennym i na przykład współcześnie to też bardzo dużo ludzi no, po prostu nie potrafi rozmawiać, bo kiedyś to się jechało na przykład SKM-ką, to czy teraz się jedzie wszyscy w telefonach? Kiedyś to się siedzieli i czytali gazety, a jeszcze przedtem, no dobra, nie przed gazetami, ale przedtem jak ktoś nie miał gazety, to rozmawiał. I to jakby było bardziej naturalne, rozmowa w miejscach publicznych. Teraz jak ktoś czuje, że jest niezręcznie, to wyciąga telefon i od razu jakby nie ma rozmowy w windzie na przykład. I ludzie też tracą umiejętność, to też zauważyłem, rozmowy i dla nich zadzwonienie gdzieś, załatwienie to czasami po prostu jest takie trudne albo rozmawiać i to dlatego ta improwizacja by była fajna, żeby te na przykład dzieci, czy też studenci, bo też chodzą na warsztaty, żeby miały jakiś rozwój taki w tych umiejętnościach miękkich, tak najprościej mówiąc, żeby wykorzystywali te umiejętności, bo improwizacja jest no, naprawdę mega przydatna, bo improwizujemy całe życie, naprawdę, większość życia to jest improwizacja. No, nie zastanawiamy się nad tym, na czym mówimy z rodzicami, czasami sobie układamy scenariusze rozmów, ale to potem czasami nic z tego nie wychodzi, więc naprawdę improwizacja jest wszechobecna i chyba warto się tego nauczyć w takim razie.
1: Moi drodzy słuchacze, życie jest sceną, a my wszyscy jesteśmy aktorami na improwizacji scenicznej. W takim razie moim
2: lepiej bym tego nie ujął.
1: Dziękuję bardzo. Moi drodzy, moim gościem był Krzysztof Gojowy. Krzyśku, dziękuję ci bardzo za ten
2: wywiad.
1: I w takim razie chcielibyśmy tylko tutaj zaznaczyć, że od nowego roku jak najbardziej wracamy z tutaj całą naszą audycją Życie Pasją, a oprócz tego no, nie sposób w takim razie nie zapytać, kiedy następnym razem będzie można ciebie oglądać?
2: Już odpowiadam. 19 grudnia mamy występ świąteczny, nazywa się 100 Christmas Stories. Będziemy grać 100 scenek, około 100 scenek świątecznych. Będziemy grać z gośćmi, czyli Wolne Elektrony plus goście. Po więcej szczegółów zapraszam na wydarzenie, a wydarzenie jest na naszej stronie, jak już wspomniałem wcześniej, Wolne Elektrony na Facebooku, polecam. I oprócz tego jeszcze mamy po nowym roku 7 stycznia mamy też występ. O szczegółach formatu dowiecie się z naszego Facebooka, z naszego wydarzenia.
1: Także drodzy słuchacze, nie może was tam zabraknąć. Ja na pewno tam będę i mam nadzieję, że was tam spotkam. Bardzo dziękuję wam serdecznie i zapraszamy do słuchania znanej muzyki.

mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki...

piękne i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie.

0: Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.

może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie.

some math.

projektor filmowy sugeruje, że zbliża się godzina 21. I choć jest to drugi tydzień mojego służbowego wyjazdu, co prawda niezwiązanego z kinem, a fotografią, ale przecież kino to fotografia 24 razy na sekundę. Tak czy inaczej, choć nie mogę być z wami, to ten program reżyser właśnie się zaczyna. Bond. James Bond. Witam po raz kolejny serdecznie wszystkich słuchaczy radia internetowego SAR. Ja nazywam się Michał Giorew i będę waszym reżyserem przez najbliższą godzinę lub raczej te 40 parę minut, które nam zostały. Jeśli chodzi o premiery tego tygodnia, to mamy ich właściwie 5, ale tak naprawdę jeden z filmów wszedł już na ekrany kin dawno, dawno temu. Czyli 4 nowe filmy, jeden film odświeżony, że tak to ujmę, i dużo muzyki filmowej, a zaczniemy od tego utworu.

Jeśli chodzi o premiery tego tygodnia, zaczniemy od filmu Bride of the Wind, który tak naprawdę na język polski powinien być przetłumaczony jako Małżonka lub raczej nawet Narzeczona Wiatru, a po polsku film został nazwany Muza. Jest to film, który jest koprodukcją niemiecko-brytyjską i jest to film Bruce'a Bresforda. Można między innymi zobaczyć w nim Sarę Winter oraz Jonathana Pryce'a. Tego pana ostatnio miałem okazję zobaczyć w filmie Brazil, który zobaczyłem niedawno po raz pierwszy. Polecam tym, którzy jeszcze nie widzieli. Film Bride of the Wind jest filmem kostiumowym, który opowiada o muzie. Każde pokolenie ma jakąś swoją muzę. Otóż w Wiedniu na przełomie XIX i XX wieku była to Alma, którą właśnie odtwarza Sarah Winter. Cudowna, piękna, młoda kompozytorka. I ona dzieliła swoje artystyczne pasje z jednymi z największych ówczesnych twórców europejskich, między innymi z Gustawem Malerem. Poza tym z wybitnym malarzem ekspresjonistą Oskarem Kokoszką, którego gra Vincent Perez i pewnie innymi ludźmi. Ja osobiście czasami lubię przypatrzeć się filmom kostiumowym, choć nie należą one do jakichś wielkich moich ulubieńców, o tak to ujmę. A jeśli chodzi o filmy kostiumowe, to nie wiem, czy film nieśmiertelny można nazwać filmem kostiumowym, ale jeżeli tak, to pomyślałem właśnie, że po pierwsze tak muza, Bride of the Wind, tak się wyobraża. Jak ja, kiedy usłyszałem Bride of the Wind, wyobraziłem sobie taką panią ubraną najlepiej na biało w jakieś bardzo luźne szmaty, można byłoby powiedzieć, rozwiewane na wietrze gdzieś na boku jakiejś skały. I dlatego pomyślałem, że teraz najlepszym okraszeniem po zapowiedzi tego filmu byłaby piosenka Loreny McKennitt, Bonnie Portmore, którą można było usłyszeć w trzeciej części Nieśmiertelnego, kiedy to Christopher

Lambert na szczycie wzgórza gdzieś w Szkocji wykuwał swój miecz, aby móc stoczyć ostateczną walkę. Because there can be only one. Bonnie Portmore, Lorena McKennett.

tym tak wspaniałym utworze, który bardzo lubię, kiedyś nawet nie wiedziałem, jak się nazywa i szukałem go na zasadzie takiej, że po prostu wpisałem w wyszukiwarkę Nieśmiertelny 3, muzyka, piosenka i dopiero po jakimś czasie dotarłem do tego, że to jest Lorena McKennitt i Bonnie Portmore. Teraz pozostaniemy jeszcze

że przy tych takich właśnie mistycznych trochę klimatach, tyle że przejdziemy nie do wiatru, a do wody i pod tą wodą zostaniemy przez najbliższe dwie premiery. A pierwszą z nich to jest film Mystic River, czyli Rzeka Tajemnic. Właściwie to całkiem niezłe tłumaczenie tego tytułu. Jest to film, który zaciekawił mnie jeszcze od samego momentu, w którym zaczął powstawać. Otóż reżyserem tego filmu jest Clint Eastwood. Tak, to jest ten sam Clint Eastwood od Brudnego Harego i Bez Przebaczenia, który od jakiegoś czasu, między innymi co się wydarzyło w Madison County, bawi się w reżyserię. I tutaj prasa amerykańska okrzyknęła ten film arcydziełem tego reżysera i aktora w jednej osobie. W tym filmie Clint Eastwood nie występuje, ale za to można zobaczyć plejadę innych aktorów, m.in. Shona Penna, Tima Robbinsa, Kevina Bacona oraz znanego z Matrixa Lawrence'a Fishburna. Film opowiada historię paru osób. Te historie łączą się tym, że oni mieszkają w tym samym osiedlu w pobliżu właśnie rzeki, rzeki tajemnic. Jest tam bardzo skomplikowana, zawiła intryga i losy tych bohaterów łączą się ze sobą. Pewnego dnia zostaje popełnione morderstwo, jest prowadzone śledztwo. I nie jest pewne, kto tak naprawdę jest mordercą, a kto jest poszkodowanym. Jeśli chodzi o te pozytywne właśnie wypowiedzi krytyki, chodziło m.in. o to, że Clint Eastwood położył wielki nacisk na realistyczność tego, na dialogi, na sposób rozmawiania. I jest to film, który ja uznaję za premierę tego tygodnia i polecam wszystkim słuchaczom bardzo serdecznie. A tak, jaka piosenka mogłaby mi się skojarzyć z rzeką? Pamiętam, że kiedy widziałem kiedyś teledysk do piosenki Any May It Be, to właśnie były tam pokazywane m.in. fragmenty, kiedy to Frodo wraz z Obieży Światem i całą resztą płyną na tych łodziach tą rzeką i zbliżają się do tych wielkich posągów. Dlatego pomyślałem, że tak trochę nawiązując do Rzeki Tajemnic, a zarazem czekając na premierę Władcy Pierścieni Powrotu Króla, które już za półtora miesiąca. Może odświeżymy sobie utwór Annie? May it be. Niech tak będzie.

To była Enya, a zanim przejdę do kolejnej premiery, pomyślałem sobie, że może wprowadzę was trochę w klimat, schodząc pod wodę. Przypomnijmy sobie utwór Klausa Doldingera z filmu Das Boot, bo to przecież wspaniały fragment muzyki filmowej, szczególnie, że o niego dosyć często prosiliście rok temu.

Mówiąc rok temu, miałem na myśli chyba głównie zeszły rok akademicki. W każdym razie muzyka z filmu Das Boot była przerabiana potem wielokrotnie, ale trzeba przyznać, że ten oryginalny fragment robi wrażenie przez cały czas. Zagrałem ten fragment głównie dlatego, nie dlatego, że film będzie opowiadał o łodzi podwodnej, ale dlatego, że potem kolejny fragment będzie również z filmu o łodzi podwodnej, tyle że tym razem innej. Ale jeśli chodzi o samą premierę, już od jutra na ekranach polskich kin będzie można obejrzeć film Wolfganga Beckera Goodbye Lenin. I co prawda nie jest to Wolfgang Petersen, puściłem muzykę z filmu Das Boot tylko dlatego, że jest to film niemiecki, a za chwilę będzie muzyka z innego filmu, dlatego że właśnie ten tytuł Goodbye Lenin kojarzy się zdecydowanie ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jeśli chodzi o film Goodbye Lenin, jest to niskobudżetowa w porównaniu z amerykańskimi produkcjami, ale inaczej jest to całkiem porządna produkcja niemiecka. Nazwiska niestety, które tutaj są, niedużo wam powiedzą, bo niedużo nawet mi mówią, więc nie wiem, czy jest sens w ogóle ich wymieniać. Film Goodbye Lenin opowiada historię pewnej kobiety, która w październiku 1989 roku zapada w śpiączkę. Trzeba przyznać, że nie jest to najlepszy moment, szczególnie, że jeżeli ktoś potem budzi się z tej śpiączki, a mur berliński już jest historią. Szczególnie, jeżeli ta kobieta jest działaczką, która tak naprawdę wierzy w te przekonania, które doprowadziły do postawienia tego muru. I o tym, co z tego wynikło, będziecie mogli dowiedzieć się już od jutra na ekranach polskich kin, ponieważ Goodbye Lenin wchodzi właśnie jutro. A jeśli chodzi o muzykę, to jak już obiecywałem, znów trafimy na łódź podwodną, a Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich kojarzy się zdecydowanie, przynajmniej mi, z filmem Polowanie na Czerwony Październik. I dlatego właśnie teraz główny motyw przewodni z tego filmu

A teraz pora na kolejną z premier tego tygodnia, tym razem film polski, film Warszawa, czyli film, który wygrał Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Niektórzy właśnie zastanawiali się, dlaczego nie pornografia, a Warszawa. No może właśnie warto jest wybrać się na ten film, aby się przekonać. Jest to film Dariusza Gajewskiego, w którym można zobaczyć Sławomira Orzechowskiego, Lecha Mockiewicza, Dominikę Ostałowską, Agnieszkę Grochowską, Łukasza Garlickiego. Czyli takie młode nazwiska na polskiej naszej scenie filmowej. Nie ma tych starych wyjadaczy typu Linda, Sztur i Zamachowski. Film ten opowiada historię, splatające się historię paru osób opowiedzianych w ciągu jednego zimowego dnia, które w jakiś tam sposób bardzo mocno wpłyną na losy bohaterów tego filmu. Tak jak już kiedyś wcześniej wspominałem, ja nie lubię bardzo wypowiadać się na temat filmów, których nie widziałem, a szczególnie jeśli chodzi o polskie kino, które ostatnio dosyć często mnie zawodzi, a słyszałem, że ostatnio weszło na ekrany parę naprawdę dobrych filmów polskich, więc mam nadzieję, że kiedy to wszystkie moje zaległości filmowe nadrobię, będę mógł się bardziej z wami podzielić. Ale to te moje subiektywne zdania, przecież zawsze prosiłem was o wasze subiektywne zdanie, także jeżeli ewentualnie któryś z moich słuchaczy chciałby podzielić się wrażeniami z filmu Warszawa lub na przykład filmu Zmruż oczy lub któregokolwiek z innych ostatnio pokazywanych na naszych ekranach filmów polskich, zapraszam bardzo serdecznie. Maile na adres reżyser@wp.pl są zawsze mile widziane. A teraz muzyka.

0: Poloneza czas zacząć podług praw pierwszeństwa. Kochajmy się wszyscy, niech wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy.
1: Co nie przyszło łatwo, uszanować trzeba.
2: Skoro polska premiera, to polska muzyka filmowa. Teraz jeszcze raz wrócimy za granicę, ale to w związku właśnie z tą ostatnią, czwartą premierą, piątą premierą, a właściwie tą taką odświeżoną premierą. Otóż chodzi o film Alien, czyli Obcy usłyszą stromą. Tym razem powracał do nas w wersji reżyserskiej. Odświeżonej cyfrowo, jeśli chodzi o obraz, tak samo jeśli chodzi o dźwięk nagrany w systemie Dolby Digital 5+1 przynajmniej. W filmie dodano parę scen, których wcześniej nie można było zobaczyć w tej wersji. Dodano scenę m.in., w której Ripley wchodzi do gniazda obcego i widzi, co stało się z resztą załogi. Jest też parę scen, w którym dzisiejsze techniki umożliwiły stawić obcego w trochę lepszej jakości niż wtedy był, bo wtedy był zbyt taki animatroniczny. A historię chyba tego filmu prawie wszyscy znają, że ekspedycja statku Nostromo trafia na planetę wiedziona sygnałem SOS i znajduje tam dziwną formę życia, która potem zaczyna zabijać ich po kolei. Film prowadzi w rankingu na jeden z najbardziej przerażających filmów wszechczasów, a może to właśnie dlatego, że Ridley Scott zadbał o to, aby obcy nie był tam zawsze widoczny. Więcej pokazane jest właśnie sugestią, klimatem. Także jeżeli ktoś jeszcze nie widział obcego i nie chciałby marnować sobie jakby możliwości takiej, że na przykład musi go obejrzeć na wideo lub na komputerze tym bardziej, to zapraszam wszystkich do kina, ponieważ film Obcy jest wart obejrzenia na dużym ekranie i sam najprawdopodobniej ten film sobie odświeżę. A teraz dla Was odświeżę muzykę z tego filmu, którą stworzył Jerry Goldsmith. Oto główny motyw przewodni z filmu Alien. Dzisiaj widać gram bardzo spokojnie. To tak dla odmiany po niektórych nieco szybszych programach. Jerry Goldsmith i muzyka z filmu Obcy.

Skoro już byliśmy na innych planetach, pora wrócić na Ziemię, ale na Ziemię, na której dzieją się dziwne rzeczy. Od premiery Matrixa minęły już prawie 2 tygodnie, a ja wciąż go nie widziałem. Jakby tego było mało, wciąż jeszcze nie jestem z wami. Najprawdopodobniej właśnie w tej chwili trwa moje pakowanie, żeby jutro wyjechać i pojutrze najprawdopodobniej być w Rzeczpospolitej Polskiej z powrotem. Mam nadzieję, że ten wyjazd zagraniczny będzie udany. Ale tak czy inaczej, już 2 tygodnie minęło od premiery Matrixa, ja wciąż go nie widziałem. Więc może dla was, którzy go widzieliście, taka zachęta, piszcie na adres reżyser@wp.pl, jak wam się podoba. Nie zapewniam od razu odpowiedzieć, ale na pewno wszystkie maile przeczytam. A teraz trochę muzyki Matrixowej.

Skoro już tak kontynuujemy takie kąciki, to wspominałem już 3 tygodnie temu, że ścieżka dźwiękowa do filmu Kill Bill jest zaiste bardzo ciekawą ścieżką i wiele utworów z tej ścieżki może znaleźć się w tym programie. Więc może skoro dzisiaj gramy tak spokojnie, to i nastrojowo, to może po raz kolejny fragment muzyki z Kill Bill, taki właśnie z tych bardziej spokojnych, zresztą idealnie pasujących do pozostałych spokojnych utworów, które można było dzisiaj usłyszeć.

7 minut z agentem 007, stały kącik reżysera. I skoro dzisiejszy program tak raptem w dziwny sposób wyklarował się jako program z o wiele spokojniejszą muzyką ze względu na swoje premiery i zarazem klimatyczność taką jakąś. Nie wiem, czy jest coś ciekawego w 13 listopada, poza tym, że jest 13. Ale postanowiłem w takim wypadku i 7 minut z agentem 007 utrzymać w tym spokojnym nastroju. Tydzień temu mój program zakończył się piosenką Nancy Sinatry Bang Bang My Baby Shut Me Down, którą można było usłyszeć na początku filmu Kill Bill. Więc może dzisiaj tak dla rewanżu, jako piosenkę bondową, znów pozwolimy zaśpiewać Nancy Sinatrze. Tym razem będzie to piosenka You Only Live Twice, właśnie w jej wykonaniu.

Tyle jeśli chodzi o kącik muzyki filmowej z Jamesa Bonda. A teraz pora zakończyć czymś fajnym. No, skoro już dzisiejszy program jest taki naprawdę, naprawdę spokojny, to może coś z Miasta Aniołów? Na przykład Uninvited Alanis Morissette? Tak, to dobry pomysł. Mam nadzieję, że muzyka w dzisiejszym programie Wam się podobała. Jeżeli ktoś ewentualnie ma jakieś prośby muzyczne, to proszę, żeby przesyła je na adres reżyser@wp.pl. Tam będzie najpewniej. W ten oto sposób możecie współtworzyć ten program, subiektywny program. Jak wspominałem, zazwyczaj ja prowadzę tutaj, opowiadam tutaj o moim subiektywnym zdaniu, ale zawsze chętnie usłyszę wasze subiektywne zdanie na różne tematy. Za tą godzinę po raz kolejny trochę korespondencyjnie dziękuję wam, Michał Giorew, i zapraszam do wysłuchania programu Reżyser już za tydzień, gdzie najprawdopodobniej już na żywo będę mógł być z wami. A teraz piosenkę Alanis Morissette, Uninvited z filmu Miasto Aniołów. Dobranoc.

0: Prima April.
1: Rzekło oko.
2: Panowie, piszcie swoje życie.
3: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
4: Nie wyciło, no i narkomanku.
5: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość,
5: że pisać jest trudno.
3: Ale...
2: Nie traktujcie jednak notatek.
5: Jak gdyby były?
2: Nie!
5: Jak gdyby były?
2: Na próbę!
6: One, two, three, four. One, two, three.

Myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka? Ten trójkąt, ja tego nie rozumiem.

0: Chciałbym żarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets.
1: Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.
2: Szczerze mówiąc.

młody, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stonsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze snu.

jak od tych dwóch chłopaków. Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę Panadol. Chcę platynę z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi.

Osty maki, chabry, głogi i komkole. Ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota przez jaśminy. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśni? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło? Nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nurzyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczał zgrzebne wózki kolorowe po podwawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie jest popielałe, patrz, naprawdę te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów schemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny, nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy? Jakie wrota? Mówże jaśniej. Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie!